kuona asi baba ava vanogona kutadza kana kutaura nemwana vanogona kutadza kuumba ukama nevana nekuti havana kutombozvionawo zvichiitika mukukura kwavo saka zvinhu zvitsva zvavakufanira kuti vadzidze nekuita mumakuziva atiri kurarama anaya saka ngatibatsirane ngatidzorane ngatidzidzisane uye ngatikurudzirane kuita zvinhu izvi aiwa madzibaba munotikoshera tinotokupembererai tichiona kunaka kwenyu tichiyemura zvimwe zvezvinhu zvamunoita tichidawo kuti aiwa pamberi nemadzibaba uye madzibaba rambai muchingoita zvakanaka vari kugona vaya tinoramba tichingopembera vari kuonawo kuti tiri kutaira pane zvimwe zvinhu dzidzai kune vanozviziva uye kutsvaga zivo zivo chinhu chiripo available asi kuti iwewe uzoende kuchikoro unenge watoenda kunoregistaka kuti ndauye kuzodzidza saka ndizvo zvimwe zvezvinhu zviruda kudzidzwa nemadzibaba endai kuchikoro mutsvage zivo yekuti baba vakanaka vanogona kuzonzi baba uye zvimwe zvacho zvinotoitwa maresearch muchitobvunzawo vamwe vakarerwa nemadzibaba nevamwe vakarerwa pasina madzibaba kuti zvii zvamaigona kutarisira zvamaifungidzira kuti zvaifanira kunge zvichiitika mukati meupenyu hwenyu kuti vaakudzidza madzibaba vanhasi votora information yavo kuti isusu taakuda kuti tiwedzere zivo nezvinhu zvatawana izvi aiwa tichikupembererai madzibaba ndiri kudzoka zvakare mwedzi waJune unoyu tinozoya hedu kuti Father's Day racho rakatopfuura asi ini ndinobvana kuti mwedzi wese ngatirambe tichifungisisa kuti tingayemura sei tiramba tichingopemberera sei kana ndakanga ndisipo kana kuti baba vanga vanga vasipo svondo rakapera raipembererwa madzibaba zvatopera here aiwash tinogona kupembererwa madzibaba paunozovaona ipapo kana kuti mwedzi weyo uchiripo ngatirambe tichingopemberera hazvisi kurangaridzwa chete kuti madzibaba ngaapembererwe hazvisi kunzi zvinongofanira kuitwa zuva iroro gore rese totadza kuvaremekedza kana kuvayemura tozongoti takamirira Father's Day saka tichidzoka kuchirongwa tichadzoka zvakare tombo analyzer nyaya yatanga tichitaurai aiwa inyaya yakanaka chaizvo.